Na nastolatkach płaca to CV, bo tam leży limit. Kocha ich pracodawca. Pokaso bówniczy, kolekcja na pryczy. Fanek na dziwnych live'ach. Szalej na miski w paszczach. Szalej na litry w szklankach.

pociąga podróżni w związku z przebudową dworca PKP, zmiany urynu, organizacja ruchu, prosimy o zwracanie uwagi.